Okay, ochariko chenda munyaka tuenze nya Radio Ecclesia Radio Sapientia. Mwebale kubantu kwemule Radio Ecclesia Radio Sapientia. Mwebale kubantu muza mbitunde byenja uro. Mwebale kuanga kwemule yona je musinzireyo. Mwebale kubantu muza mbitunde byenja uro. Mwebale kuanga kwemule Radio Ecclesia Radio Sapientia. Okay, nga ngendo kubanga atentu na koko kubichi, evi bakuwa ni waka. Njagara kubako newe nkujukiza. Njagara kubako newe nkujukiza. Aweto, njagara kubako newe nkujukiza.

0: fe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano, Yesu akolesa sakramentu lya Eukalisitiya.